już wiesz, pasowiłaj. Auch wiesz, gewöhnt stand. Orasch minutos instant.